2005. Samo w Radio Play Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg. Energy.